0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 76 tysięcy złotych maksymalnie zarobią lekarze. Zaczynają się utrudnienia na poszerzanym odcinku autostrady A2. Hiszpańska policja zatrzymała samochód pełen narkotyków, bo jechał pod prąd. Michał Pierzchoła, dzień dobry. 76 800 zł, tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy. Taką propozycję przedstawił premier Donald Tusk.
3: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
2: Regulacja ma dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i kontraktach. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do podjęcia zatrudnienia na przynajmniej pół etatu w jednej placówce mającej kontrakt z NFZ-em. Ma to być główny pracodawca. Jego zgoda będzie niezbędna do zatrudnienia w innym podmiocie. Zaczęły się już prace przy poszerzaniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Teraz przyszedł czas na pierwsze utrudnienia dla kierowców. Trzeba liczyć się ze zwężeniem, zmianami organizacji, czy nawet ręcznym sterowaniem ruchem. Jest szansa, że ruch nadal będzie płynny, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu.
2: Rozbudowa A2 od Warszawy do węzła Włowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028 roku. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany jest do regeneracji, poinformowały Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej na granicy lubelskiego i Podkarpacia wybuchł w maju i objął obszar ponad 1000 hektarów. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, mówi Marcin Mazur z firmy Eset zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
5: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
2: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków w ostatnich 5 latach nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Dzieci poniżej 15 lat nie będą mogły korzystać z portali społecznościowych. To we Francji. Ustawę o zakazie przyjął tamtejszy parlament. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Hiszpańska policja zatrzymała samochód przewożący prawie 100 kg narkotyków, kokainę, haszysz i marihuanę. Ułatwił to sam kierowca tego auta, bo i jechał pod prąd. Tak zwrócił na siebie uwagę policji. Potem rzucił się do ucieczki, a jego pasażer wyskoczył z samochodu i uciekał pieszo. Obaj zostali zatrzymani. Kierowca, który był do tego agresywny, na proces zaczeka w areszcie.

0: zbliża się w 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 dzień lipca. W 1938 roku urodzony w Pękowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim Jan Adam Sławiński został konsulem w Brukseli. W 1962 roku w ramach obchodów Roku Ziemi Mazowieckiej i 535 rocznicy nadania Przasnyszowi praw miejskich odsłonięto na rynku pomnik dłuta przasnyszanina Edmunda Majkowskiego. W 1964 roku urodzony w Ciechanowie aktor Ignacy Gogolewski otrzymał nagrodę państwową drugiego stopnia z okazji 20-lecia Polski Ludowej.
3: Dziękuję, kochanie. Przyjechałem tutaj na fety. Przemówienia zostawcie sobie na mój pogrzeb. A teraz proszę wszyscy na stanowiska.
2: W 1998 roku Lech Wyszczelski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, historyk wojskowości, wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
4: No, skupił wokół siebie te resztki rozbitych dywizji, tych generałów dowodzących, cechach i innych.
2: W 2017 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk zdobył z Anderlechtem Super Puchar Belgii.
5: No, za mną udany sezon, także czuję się bardzo dobrze, z pozytywnym nastawieniem.
2: Urodzili się w 1882 roku Karl Plencat, duchowny ewangelicki, rektor szkoły miejskiej w Działdowie. W 1942 roku w Lubowidzu w powiecie żuromińskim Henryk Gołębiewski, wojewoda wałbrzyski, marszałek dolnośląski, wiceminister edukacji i sportu oraz prezydent Wałbrzycha.
6: Nasza partia jest partią demokratyczną i nie ma dyscypliny partyjnej.
2: W 1943 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Irena Chojnacka, dyrektor liceum ogólnokształcącego w Bieżuniu, radna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie, uzyskała mandat posłanki na Sejm Kontraktowy z okręgu ciechanowskiego. W 1961 roku Libor Pala, czeski trener piłkarski, m.in. dwukrotnie Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
7: Żeśmy nie wykorzystali tyle okazji, ile żeśmy mieli w pierwszej połowie,żeśmy mieli 3 okazje.
2: W 1975 roku w Brodnicy Waldemar Hełkowski, motocyklista wyścigowy, trzykrotnie zdobył tytuł najlepszego sportowca roku Brodnicy.
8: Przez ostatnie lata troszeczkę żeśmy się rozrośli. Mamy w swoim gronie trochę płci pięknej, tak więc jest u nas bardzo przyjemnie i miło.
2: W 1986 roku Adrian Świątek, piłkarz występujący na pozycji napastnika, m.in. w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, dla której zdobył 11 bramek w 19 meczach.
9: Zdobyliśmy w tych dwóch ciężkich meczach 6 punktów i trzeba się cieszyć i patrzeć dalej.
2: Zmarli w 1380 roku Ginter von Hohenstein, inspirator budowy zamku w Działdowie, za jego wstawiennictwem mistrz krzyżacki Heinrich Dizemer von Arfberg wystawił drugi przywilej lokacyjny w Działdowie. W 1663 roku Wojciech Tolibowski, biskup pomocniczy płocki. W 1942 roku w Ciechanowie Cezary Lewicki, porucznik pilot, służył w 301 Dywizjonie Bombowym Ziemi Pomorskiej imienia Obrońców Warszawy. Został zestrzelony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą. W 1982 roku Jan Benik, nauczyciel, m.in. w Żabinach, w gminie Rybno w powiecie działdowskim, działacz polonijny w Niemczech, pisarz. W 2007 roku Witold Bublewski, twórca wychowania morskiego w polskim harcerstwie, kapitan marynarki wojennej, w kampanii wrześniowej walczył w obronie Modlina.
10: Obok nas stały jakieś amerykańskie jachty, błyszczące i wypolerowane jakieś, a tu stoi sobie zwyczajny kargowiec. Przy naszym statku zawsze stał tłum, a tam nikt na te jachty nie patrzy.
2: W 2022 roku Jan Boguszewski, piłkarz grający na pozycji napastnika, w ówczesnej pierwszej lidze zagrał łącznie 89 meczów jako zawodnik Legii Warszawa oraz Stali Rzeszów. Z Legią Warszawa zdobył także Puchar Polski. Urodził się w Zawidzu w powiecie sierpeckim.
11: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Limit zarobków lekarzy. Rząd proponuje prawie 77 tysięcy. Rośnie napięcie w PiS-ie. Członkowie decydują, albo partia, albo stowarzyszenie. Narodowy Bank Polski znów powiększył zasoby złota i nie zamierza na tym poprzestać. Michał Pierzchała. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie najwyżej 76 800 zł, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września mogli zająć się nimi posłowie. Więcej informacji po wczorajszym posiedzeniu rządu zebrał Cezary Jaszczyk.
3: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
4: Biedy nie ma.
3: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
5: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 000 zł, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
3: Wyjaśniał wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.
2: Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości rośnie napięcie przed końcem wyznaczonego na jutro ultimatum. Prezes Jarosław Kaczyński, grożąc wyrzuceniem z partii, dał czas do czwartku do końca dnia członkom PiS-u na podpisanie lojalek. Już wiadomo, że partię, a nie stowarzyszenie, wybrał były prezes Orlenu Daniel Obajtek, a rzecznik PiS-u Rafał Bochenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
6: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
2: Na razie nie jest planowane spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Czas jeszcze jest, ale jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma co zwlekać, dlatego nakłania rodziców do składania wniosków o szkolną wyprawkę dla dziecka to 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać od początku lipca, zrobiło to już prawie 1,5 miliona osób. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września, a wnioski można składać do końca listopada. Narodowy Bank Polski coraz bardziej złoty. Do sejfów NBP, jak właśnie podano w komunikacie, dołożono w czerwcu kolejne 18 ton złota. Obecnie w rezerwach jest nieco ponad 630 ton tego kruszcu. Centralny bank dalej zamierza złoto kupować. Celem jest 700 ton. Co prawda maksimum perseidów przypadnie dopiero za około 3 tygodnie, ale już rozpoczęły aktywność, ozdabiając letnie nocne niebo spadającymi gwiazdami. Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów. Czas jego aktywności przypada na lato, co dobrze wpisuje się w wakacyjne wyjazdy poza miasto, w rejony z mniejszą ilością sztucznego oświetlenia. O ile pogoda pozwoli, warto spoglądać w niebo. Przygotujmy się też na to, że perseidy potrafią pojawiać się w grupie po 6 do 15 meteorów w ciągu kilku minut.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Puzowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech wygrał, Górnik przegrał. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozgrywanym w Danii. Z kolei Górnik Zabrze na tym samym etapie tych rozgrywek przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanże za tydzień. Czy Pep Guardiola zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sport jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się w weekend z byłym trenerem Manchesteru City w Barcelonie. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na Mundial. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera Squadra Azzurra są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który z Włochami zdobył 5 lat temu Mistrzostwo Europy. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w Mistrzostwach Świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną w tym meczu i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, który go strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Belg Remco Evenepoel wygrał 16 etap kolarskiego Tour de France, jazdę indywidualną na czas. Drugi ze stratą 28 sekund był Tadej Pogacar. Evenepoel cieszył się na mecie, że wy... wygrał w szczególny dzień dla jego rodaków. Rano przeczytałem, że minęło już trochę czasu, odkąd Belg wygrał w święto narodowe, więc jestem dumny, że to właśnie ja jestem tym zwycięzcą. Poza tym mój kolega z drużyny, Florian Lipowicz, uległ wypadkowi. To niefortunne, taka gorzka pigułka, którą trzeba przełknąć razem z tym zwycięstwem. Życzę mu wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że nie jest z nim zbyt źle. Żółtą koszulkę lidera zachował Pogacar, który drugiego Evenepoela wyprzedza zaraz o 4 minuty i 32 sekundy.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Od 20 do 23 stopni będą dzisiaj w większości kraju pokazywać termometry chłodniej.
1: Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Od 20 do 23 stopni będą dzisiaj w większości kraju pokazywać termometry chłodniej tylko na pół.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się w 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec utrudnień na ulicy Szwanka Ciechanów z nową drogą. Wysokie temperatury wrócą, a wraz z nimi tłumy nad wodą. Rozsądek może uratować życie. Międzynarodowa siła w Działdowie. Transfery dekor glasu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. W Ciechanowie zakończyła się kompleksowa modernizacja ulicy Karola Szwankę na osiedlu Płońska. Inwestycje oficjalnie otworzyli wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i prezydent miasta Krzysztof Kosiński. Po ponad roku prac do użytku oddano blisko kilometrowy odcinek drogi z nową nawierzchnią, ścieżką rowerową, chodnikami, oświetleniem LED oraz dodatkowymi miejscami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Powstała nowa kanalizacja deszczowa, która ma zapewnić skuteczne odwodnienie drogi, a także wydzielona droga dla rowerów i chodnik prowadzący od ulicy Płońskiej do Ranieckiej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7 400 000 zł. 75% kosztów pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Choć dziś pogoda nie zachęca do kąpieli, synoptycy zapowiadają powrót wysokich temperatur już w przyszłym tygodniu. To oznacza, że nad jeziorami i zalewami znów pojawią się tłumy wypoczywających. W powiecie sierpeckim ochłodzić można się nad jeziorami Urszulewskim, Bledzewskim i Szczutowskim. Starosta Przemysław Burzyński apeluje o rozwagę.
3: Korzystajcie ze strzeżonych plaż i stosujcie się do zaleceń, czyli jeżeli jest biała flaga, czyli kąpiel dozwolona, czerwona flaga, kąpiel zakazana, przede wszystkim bez alkoholu.
2: Niebezpieczne jest również przecenianie własnych możliwości podczas pływania.
3: Jeżeli wypłynę, to jeszcze muszę drugie tyle wrócić i czasami, żeby nie przecenić swoich umiejętności, bo wśród ratowników jest taka zawsze reguła, że jak biegniesz i się zmęczysz, to pójdziesz. Jeżeli jedziesz na rowerze, się zmęczysz, zejdziesz z roweru i będziesz prowadził rower, ale jeżeli wypłyniesz i się zmęczysz, woda ci nie wybaczy. Dlatego pamiętajcie, korzystajcie z rozwagi zakwenów wodnych, aby nie było tragedii.
2: Od początku czerwca w Polsce utonęło 89 osób. Najczęstszymi przyczynami tragedii są kąpiel w miejscach niestrzeżonych, alkohol oraz przecenianie własnych umiejętności. Sport. KS Dekor Glas Działdowo ogłosił nowe transfery przed kampanią 2026-2027 Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Do składu dołączają Wei Shihao, Mateo Mutti i Manusz Szach. Zespół przedstawił oficjalną listę zawodników zgłoszonych do gry w Lidze Mistrzów. Nowe nabytki połączą siły z Jiřím Vrablíkiem, Patrykiem Lewandowskim, Mateuszem Sakowiczem i Wenliangiem Xu. Wei Shihao miał wcześniej udział w zwycięskim dla Dekor Glasu sezonie. Mutti i Szach grali wcześniej dla Gwiazdy Bydgoszcz. Dekor Glas oczekuje na rozstrzygnięcie turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów, który wyłoni ich rywala w 1/8 finału.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prawie 77 tysięcy to maksimum zarobków lekarzy w publicznych placówkach. Bezpłatny elektroniczny dziennik w szkołach, pilotaż już od września. Marsjański łazik z polskim akcentem będzie jeździł po polskiej rampie. Michał Pierzchała. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedno z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, które ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
3: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800, naprawdę to jest chyba godna kwota.
2: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na dwóch etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu, wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach czy nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
4: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację mObywatel. Śnięte ryby w jeziorze Gołdapiwo na Mazurach. W ocenie Wód Polskich spowodowała to tak zwana przyducha, czyli stan, gdy nagle w wodzie zaczyna brakować tlenu. Ucierpiały przede wszystkim stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Stynka to niewielka ryba o srebrzystych bokach i ciemniejszym grzbiecie. W lokalach gastronomicznych na Mazurach stynki smażone w głębokim tłuszczu serwuje się jako rodzaj przekąski. Często nazywa się je rybnymi frytkami. Test syren w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026 zakończony. Wczoraj w całej Polsce były syreny. Jak tłumaczy doradca ministra obrony Piotr Kobzdej, chodziło o sprawdzenie zdolności służb na wypadek realnej sytuacji kryzysowej.
5: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
2: Zarówno o początku, jak i końcu ćwiczeń Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało poprzez alerty w telefonach komórkowych. Marsjański łazik będzie jeździł po polskiej rampie, a dokładnie zjedzie z niej na powierzchnię czerwonej planety, opuszczając lądownik. Polska firma, która rampę stworzyła, poinformowała, że kolejne testy zakończyły się pomyślnie. Były dość ekstremalne, bo odbywały się w warunkach odpowiadających marsjańskiemu środowisku. To na przykład temperatura około 70 stopni oraz całkowita próżnia. Na 2028 rok zaplanowano start misji.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech Poznań pokonał na wyjeździe duński Orhus 4-1, a Górnik Zabrze przegrał w Turcji z Fenerbahce Stambuł 0-1 w pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. I o ile kolejarz w Poznaniu będzie mógł postawić kropkę nad i, o tyle zespół trenera Michala Gasparika w Zabrzu czeka spore wyzwanie.
7: Wiedzieliśmy, że Fener będzie miał posiadanie piłki, ale często w trakcie tego meczu to było posiadanie daleko od naszej bramki. Chłopacy dobrze biegali, dobrze miały ustawione linie i ping był mocny, szczególnie po tej pierwszej straconej bramce, ale utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
6: A rewanże zostaną rozegrane za tydzień. Leo Messi został uznany za najlepszego zawodnika piłkarskich Mistrzostw Świata w plebiscycie zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej. W plebiscycie wzięło udział 472 dziennikarzy ze 121 krajów, w tym z Rosji i z Białorusi. Argentyńczyk wyprzedził zdecydowanie Kiliana Mbappé i Judah Bellinghama. Czarni Sosnowiec rozpoczną dziś grę w eliminacjach Women's Champions League. Piłkarskie mistrzynie Polski zmierzą się z gruzińskim WFC Lusso w półfinale mini turnieju, którego są gospodarzami. W nowym formacie Ligi Mistrzyń uczestniczy 18 drużyn. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem ex aequo z Niemką Ricardą Funk awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. To w swojej koronnej konkurencji slalomie K1.
8: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. zdenerwowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje. Jednak trasa była na tyle taka prosta z wodą, że wiedziałam, że trzeba będzie się pościgać, dlatego płynęłam też do samego końca, wiedząc, że mam dobry czas, bo nie wiedziałam, jaki będzie końcowy rezultat. A też taktycznie zależało mi na tym, żeby być jak najwyżej, żeby mieć jak najwięcej czasu z rana w dniu półfinału.
6: Zwolińska broni w USA tytułów mistrzowskich zarówno w K1, jak i C1. Półfinał z udziałem 30 zawodniczek oraz finał jutro.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Po południu, głównie na północy, synoptycy prognozują lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 20 do 23 stopni. Mówię na ogół, bo chłodniej miejscami na północnym zachodzie i północy, tutaj od 17 do 19 stopni.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Publiczna szkoła.

0: TO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.storacias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas – twoje źródło ciepła.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów stawia na elektryki, do miejskiej floty dołączą kolejne autobusy. Gmina Zawic remontuje drugi etap modernizacji drogi. Wilki coraz bliżej domów. Ważne zasady dla mieszkańców gminy Brzozie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ciechanów kupi 2 kolejne autobusy elektryczne. Miasto pozyskało na ten cel ponad 3 300 000 zł z funduszy europejskich dla Mazowsza. Nowe pojazdy mają wyjechać na ulicę za 2 lata. Autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane do przewozu co najmniej 45 pasażerów. Skorzystają z nich m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice podróżujący z wózkami dziecięcymi. Na wyposażeniu znajdą się elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, monitoring, system GPS oraz przyciski do sygnalizowania zamiaru wysiadania. To kolejny etap modernizacji taboru Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie. Obecnie spółka dysponuje 39 autobusami obsługującymi 15 linii, z czego 6 jest pojazdami elektrycznymi. W przyszłym roku do floty dołączą kolejne 2 autobusy zakupione dzięki wcześniejszemu dofinansowaniu unijnemu. Powstaną też 4 nowe punkty ładowania. Jest żwirowa, będzie asfaltowa. Gmina Zawic kontynuuje modernizację drogi Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Lipa. To drugi etap przebudowy. W zeszłym roku krótki odcinek tej drogi już został zmodernizowany. Teraz remont obejmie około 700 metrów. Po opadach deszczu droga jest trudna do pokonania, informuje wójt gminy Zawic Kamil Różański.
3: Teraz ma nawierzchnię żwirową. Oczywiście jak jest sucho, no to jeszcze jest to w miarę, a niestety najgorzej jest jak dojdzie do większych opadów, wtedy trochę ta droga się rozjeżdża, no i komfort dla mieszkańców jest bardzo niski. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki tej realizacji poprawi się to i mieszkańcy będą mogli w lepszych warunkach dojeżdżać do instytucji.
2: Remont ma być zakończony do końca października.
3: Mamy nadzieję, że zostanie to szybciej wykonane i mieszkańcy będą mogli się cieszyć z tej drogi. Ta droga jest istotna, ponieważ tam jeździ autobus szkolny dowożący dzieci do szkół, także na pewno będzie z korzyścią i dla mieszkańców, ale także dla naszych pojazdów szkolnych, aby mogli w komfortowych warunkach dojeżdżać do pracy, do szkół, do urzędów gmin.
2: Gmina otrzymała na ten cel 100 000 zł dofinansowania. Całkowita wartość prac to 260 000 zł. Wilki od lat są obecne na terenie gminy Brzozie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przypomina mieszkańcom, jak zachować się podczas spotkania z tymi drapieżnikami i jak chronić swoje gospodarstwa. Na obszarze gminy znajdują się fragmenty Brodnickiego oraz Górzniejsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tam wilki występują najczęściej, choć zdarzają się również ich obserwacje w pobliżu zabudowań i pól. Dla mieszkańców nie jest to nowa sytuacja, ponieważ informacje o obecności tych zwierząt pojawiają się od wielu lat. Przyrodnicy podkreślają jednak, że wilki z natury unikają ludzi. Spotkanie z nimi nie powinno wywoływać paniki. Najważniejsze jest zachowanie spokoju, niepodchodzenie do zwierzęcia i nie podejmowanie prób jego przeganiania lub dokarmiania. Szczególną uwagę powinni zachować właściciele zwierząt gospodarskich. Eksperci zalecają zabezpieczenie posesji, solidne ogrodzenia oraz zamykanie zwierząt na noc. Takie działania mogą znacząco zmniejszyć ryzyko ataku drapieżników. Jeżeli mimo zastosowania zabezpieczeń dojdzie do szkód wyrządzonych przez wilki, właściciele gospodarstw mogą ubiegać się o odszkodowanie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca również do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym bezpiecznego postępowania podczas spotkania z wilkiem oraz zasad ochrony zwierząt hodowlanych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej instytucji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Czy wróci pobór do wojska? Z rządu płyną sygnały, że jest to analizowane. E-papierosy podrożeją mniej więcej o 10 zł. Polubili się prezydent USA Donald Trump z szefem FIFA Giannim Infantino do tego stopnia, że ma dla niego propozycję pracy. Michał Pierzchoła. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Dodaje, że wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
3: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór jest zawieszony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
2: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy w wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
2: Ustawa trafi teraz do Sejmu. Guz ważący 5 kg wykryty w jamie brzusznej 70-letniego pacjenta usunęli chirurdzy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Opisywali, że guz miał wielkość piłki do koszykówki dla dzieci, a ważył tyle, co piłka lekarska. Jak przekazała placówka, operacja miała miejsce prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Na półmetku wakacji coraz większy problem jest w polskich szkołach z brakiem nauczycieli. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Gdy nauczyciela nie udaje się znaleźć, można wystąpić do kuratorium o zgodę na zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali o to aż 50 tysięcy razy.
5: Ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego i dostałem taką warunkową zgodę na rok.
2: Opowiada Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Prezydent USA Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Pisze o tym amerykańska prasa. Według New York Post Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu panów zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, a na początku grudnia ubiegłego roku, przypomnę, Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. New York Post zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy Trump rozmawiał już z Infantino o tej propozycji. Szef FIFA ubiega się obecnie o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, gdzie zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ-u Infantino otrzymywałby rocznie nieco ponad 400 tysięcy dolarów.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech pokazał siłę, Górnik dzielnie się bronił. Zwycięstwem i nieznaczną porażką zakończyły się pierwsze mecze polskich drużyn w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz pokonał mistrza Danii Orhus 4-1, a Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Dużo powodów do zadowolenia miał więc przede wszystkim trener Lecha Nils Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Ważne, że zdobyliśmy bramkę w momencie, gdy byliśmy nieco cofnięci, ale też pokazaliśmy naszą jakość przy tym golu. Wynik jest top. A mecze rewanżowe w Poznaniu i w Zabrzu odbędą się za tydzień. Chelsea pozyskała reprezentanta Anglii Morgana Rogersa z Aston Villa za, jak piszą brytyjskie media, rekordowe 117 milionów funtów. To czyni go najdroższym w historii piłkarzem z Wysp. Nieco tańszy był bowiem Elliot Anderson, który także w lipcu trafił z Nottingham Forest do Manchesteru City. 24-letni Rogers, który na mundialu zagrał w 7 meczach reprezentacji Anglii, podpisał kontrakt do 2033 roku. Chelsea w minionym sezonie zajęła dopiero 10. miejsce w Premier League. Kajakarze górscy Mateusz Polaczek, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli czwarte miejsce w drużynie K1 w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City. Ich koleżanki z reprezentacji Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska były piąte. Polakom do podium zabrakło 15 setnych sekundy, a wpływ miał na to jeden błąd wychwycony przez sędziów, żałuje Pasiut.
0: Łatwo, niełatwo, pogodzić się trzeba, bo zawody trwają dalej, no ale mam mieszane uczucia do tej decyzji. Jedno jest pewne, no w przepisach napisane jest trzymaj wiosło dwiema rękami, ale na starcie na rampie zawodnicy sobie trzymają, po prostu tak opierają rękę, prawda? Czyli tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
6: Złote medale wywalczyli Słoweńcy oraz Australijki.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur będzie nadciągać od północnego zachodu i tutaj pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu, głównie na północy, możliwe lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia w większości kraju od 20 do 23 stopni.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Minęła godzina 9:30.
3: Kalendarium historyczne.
4: Dziś 22 dzień lipca. W 1938 roku urodzony w Pękowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim Jan Adam Sławiński został konsulem w Brukseli. W 1962 roku w ramach obchodów Roku Ziemi Mazowieckiej i 535 rocznicy nadania Przasnyszowi praw miejskich odsłonięto na rynku pomnik dłuta przasnyszanina Edmunda Majkowskiego. W 1964 roku urodzony w Ciechanowie aktor Ignacy Gogolewski otrzymał nagrodę państwową drugiego stopnia z okazji 20-lecia Polski Ludowej.
5: Dziękuję, kochanie. Przyjechałem tutaj na fety. Przemówienia zostawcie sobie na mój pogrzeb. A teraz proszę wszyscy na stanowiska.
4: W 1998 roku Lech Wyszczelski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, historyk wojskowości, wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
6: No, skupił wokół siebie te resztki rozbitych dywizji, tych generałów dowodzących, cechach innych.
4: W 2017 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk zdobył z Anderlechtem Super Puchar Belgii.
7: No, za mną udany sezon, także czuję się bardzo dobrze, z pozytywnym nastawieniem.
4: Urodzili się w 1882 roku Karl Plencat, duchowny ewangelicki, rektor szkoły miejskiej w Działdowie. W 1942 roku w Lubowidzu w powiecie żuromińskim Henryk Gołębiewski, wojewoda wałbrzyski, marszałek dolnośląski, wiceminister edukacji i sportu oraz prezydent Wałbrzycha.
8: Nasza partia jest partią demokratyczną i nie ma dyscypliny partyjnej.
4: W 1943 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Irena Chojnacka, dyrektor liceum ogólnokształcącego w Bieżuniu, radna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie, uzyskała mandat posłanki na Sejm Kontraktowy z okręgu ciechanowskiego. W 1961 roku Libor Pala, czeski trener piłkarski, m.in. dwukrotnie Świtunowy Dwór Mazowiecki.
9: Żeśmy nie wykorzystali tyle okazji, ile żeśmy mieli w pierwszej połowieśmy mieli trzy okazje.
4: W 1975 roku w Brodnicy Waldemar Hełkowski, motocyklista wyścigowy, trzykrotnie zdobył tytuł najlepszego sportowca roku Brodnicy.
10: Przez ostatnie lata troszeczkę żeśmy się rozrośli, mamy w swoim gronie trochę płci pięknej, tak więc jest u nas bardzo przyjemnie i miło.
4: W 1986 roku Adrian Świątek, piłkarz występujący na pozycji napastnika, m.in. w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, dla której zdobył 11 bramek w 19 meczach.
11: Zdobyliśmy w tych dwóch ciężkich meczach 6 punktów i trzeba się cieszyć i patrzeć dalej.
4: Zmarli w 1380 roku Günther von Hohenstein, inspirator budowy zamku w Działdowie. Za jego wstawiennictwem mistrz krzyżacki Heinrich Dizemer von Arfberg wystawił drugi przywilej lokacyjny w Działdowie. W 1663 roku Wojciech Tolibowski, biskup pomocniczy płocki. W 1942 roku w Ciechanowie Cezary Lewicki, porucznik pilot, służył w 301 Dywizjonie Bombowym Ziemi Pomorskiej imienia Obrońców Warszawy. Został zestrzelony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą. W 1982 roku Jan Benik, nauczyciel, m.in. w Żabinach, w gminie Rybno w powiecie działdowskim, działacz polonijny w Niemczech, pisarz. W 2007 roku Witold Bublewski, twórca wychowania morskiego w polskim harcerstwie, kapitan marynarki wojennej, w kampanii wrześniowej walczył w obronie Modlina.
12: Obok nas stały jakieś amerykańskie jachty, błyszczące i wypolerowane jakieś, a tu stoi sobie zwyczajny kargowiec. Przy naszym statku zawsze stał tłum, a tam nikt na te jachty nie patrzy.
4: W 2022 roku Jan Boguszewski, piłkarz grający na pozycji napastnika, w ówczesnej pierwszej lidze zagrał łącznie 89 meczów jako zawodnik Legii Warszawa oraz Stali Rzeszów. Z Legią Warszawa zdobył także Puchar Polski. Urodził się w Zawidzu, w powiecie sierpeckim.
13: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tego się teraz.

0: godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Albo PiS, albo nic. Odliczanie do końca ultimatum prezesa Kaczyńskiego. W pogodzie lipcopad mam nowe prognozy. Niebawem będzie cieplej. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Michał Pierzchała. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy do końca ultimatum, jakie szefostwo PiS-u dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych, mniej albo bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
3: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
2: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, aby ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Sprzedająca używane samochody spółka Autocentrum AAA Auto miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych, co sprawiało, że kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Taki zarzut stawia spółce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi na przykład o obowiązkowy zakup lokalizatora GPS, ubezpieczenia auta, czy takich artykułów jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka, ale też na przykład pakietów gwarancyjnych. Te koszty spółka doliczała do kredytu. Koszmarne upały w południowej Europie nie odpuszczają. Temperatura w wielu miejscach znów przekracza 40 stopni w cieniu. Tymczasem w Polsce tego poranka temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni, na plusie szczęśliwie. Najnowsze prognozy pokazują, że ani dziś, ani jutro, ani nawet pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura i to w najcieplejszych miejscach w kraju to najwyżej 23 stopnie. Do tego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ. U nas będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni. Dobra pogoda w Polsce nie potrwa za długo. Od poniedziałku znów prognozowane są przelotne deszcze i burze z mocnym wiatrem. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania i o tym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
4: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Aarhus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen.
5: Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień.
4: Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
6: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
4: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
2: Kolejne mecze w walce o piłkarską Ligę Mistrzów oczywiście będziemy oglądać i relacjonować.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Konrad Stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 350 km na godzinę z taką prędkością mają jeździć po Polsce pociągi. Sprawdzamy, kim jest nowy szef ukraińskiego wojska i czego można się po nim spodziewać. Niebawem decyzja, czy Centrum Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Michał Pierzchowa. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny. Zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
3: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
2: Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
4: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
2: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. I jeszcze do takiego właśnie dużego miasta zaglądamy. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata. Tuż przed finałem pytał o nie w Trójmieście Paweł Radzewicz.
5: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
6: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne. Nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
5: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO. Ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
7: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
5: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu.
2: Trzymamy kciuki.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking.

0: Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
8: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ambitny plan rządu na polską kolej. Będą duże zmiany. Kadrowy problem w polskich szkołach. Dramatycznie brakuje nauczycieli. MSWiA podsumowało działania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewniał premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5 tysięcy kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
3: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
2: To w przyszłości, a w momencie, gdy premier mówił na dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Rząd pracuje też nad reformą w ochronie zdrowia. Więcej szczegółów poznaliśmy wczoraj. Wiadomo też, że jeszcze w wakacje ministrowie przyjmą przygotowane projekty ustaw. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
4: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
2: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest teraz skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
5: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej.
2: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, które jest organizatorem programu, mówi o rekordowym wyniku, a wspomniane wydarzenia to pikniki edukacyjne czy treningi pierwszej pomocy. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.

0: Tego się teraz.
1: Tego się teraz.
2: Reklama. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas. Twoje źródło ciepła.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Zbliża się godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. PiS uruchamia licznik hańby, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Kraków zachęca do zdobywania miejskich parków. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza ambitny plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier.
3: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
2: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju, gdy nowoczesna kolej stanie się faktem. Donald Tusk zastrzegł, że nowa, lepsza kolej dojedzie nie tylko do najważniejszych metropolii.
3: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
2: W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach, szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
4: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
2: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. Tymczasem w samym PiSie zegar też tyka. Jutro o północy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków PiSu. Albo partia, albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii, ale szansa na to, że kierownictwo PiSu zmieni zdanie, jest bliska zero. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
5: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Stowarzyszenie.
2: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Odkrywca krakowskich parków. W Krakowie ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, które potwierdzają wizytę. Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warcholski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
2: Chętnych nie brakuje. Powstała nawet grupa zrzeszająca zdobywców parków.
7: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
8: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to był dla mnie taki trochę szok.
2: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.

0: Warsztat stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7. Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zarzuty po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Popularny autokomis pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami. Mirjam Lipińska. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy w związku z przemocą wobec trojga ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w sobotę na placu zabaw. Kobieta miała zaatakować dwie 13-latki i towarzyszącego im chłopca za to, że rozmawiali między sobą po ukraińsku. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, ale nie potwierdziła, że doszło do tego z pobudek ksenofobicznych, mówi Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy.
3: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
2: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia z odsyłania do niego pacjentów onkologicznych. Placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych. Oficjalnie temu zaprzecza, ale w internecie pojawiło się zdjęcie potwierdzającego to pisma. W odpowiedzi, która do nas dotarła, szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach dotyczących onkologicznych programów lekowych, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u.
4: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
2: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z NFZ. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum, popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniano od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
5: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
2: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów firmy. To nie pierwsze postępowanie urzędu wobec tej firmy. 3 lata temu UOKiK zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest na etapie sądowym. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, został zamieniony w komisariat policji. Władze liczą, że dzięki obecności funkcjonariuszy uda się szybko sprawdzać odwiedzające to miejsce podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów. Do tej pory dom był własnością prywatną. Od 10 lat jest własnością państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła natomiast przebudowę, tak by to miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. I wracamy na koniec do kraju. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dofinansowanie do magazynów energii Ciechanów rozpoczął nabór wniosków. Biały głos zabrzmi w sierpcu. Zespół Zazula wystąpi w skansenie. Międzynarodowa siła w Działdowie. Transfery, dekor glasu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Mieszkańcy Ciechanowa mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu magazynów energii elektrycznej. Miasto pokryje 85% kosztów inwestycji ze środków unijnych. Warunkiem udziału jest działająca instalacja fotowoltaiczna oraz brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w budynku, w którym ma zostać zamontowany magazyn energii. Nieruchomość musi mieć także uregulowany stan prawny, a właściciel nie może zalegać z lokalnymi podatkami i opłatami. Moc magazynu energii zostanie określona podczas audytu technicznego i nie będzie mogła przekroczyć 1,5-krotności mocy istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii. Montaż urządzeń zaplanowano jeszcze w tym roku. Wykonawcą inwestycji będzie wyłoniona przez miasto firma, która przeprowadzi również audyty techniczne przed rozpoczęciem prac. Wnioski można składać do 7 sierpnia w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ulicy Wodnej 1. W Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się wyjątkowy koncert plenerowy. W piątek w Amfiteatrze Skansenu wystąpi zespół Zazula. Grupa wykonuje muzykę inspirowaną tradycją ludową. W swoich aranżacjach wykorzystuje m.in. charakterystyczny biały głos. To dawna technika śpiewu wywodząca się z kultury wiejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy podkreślają, że występ będzie okazją do poznania jednego z najbardziej charakterystycznych sposobów śpiewu ludowego, mówi Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu.
3: Mają repertuar dostosowany do pory roku, natomiast no, tutaj będą raczej takie tradycyjne rytmy folkowe, wymieszane z nowoczesnością, przepiękne głosy kobiece.
2: Koncert w piątek od godziny 20 w Amfiteatrze Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. KS Dekor Glas Działdowo ogłosił nowe transfery przed kampanią 2026-2027 Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Do składu dołączają Wei Shihao, Mateo Mutti i Manusz Szach. Zespół przedstawił oficjalną listę zawodników zgłoszonych do gry w Lidze Mistrzów. Nowe nabytki połączą siły z Jiřím Vrablíkiem, Patrykiem Lewandowskim, Mateuszem Sakowiczem i Wenliangiem Xu. Shihao miał wcześniej udział w zwycięskim dla Dekor Glasu sezonie. Mutti i Szach grali wcześniej dla Gwiazdy Bydgoszcz. Dekor Glas oczekuje na rozstrzygnięcie turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów, który wyłoni ich rywala w 1/8 finału.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: 21 stopni w naszym regionie dziś, jutro nad ranem może przelotnie popadać. Termometry pokażą wtedy 12 stopni w Mławie i Działdowie oraz 13 w Ciechanowie, Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie spada.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi, podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zagrzmi. Premier Donald Tusk zapowiada budowę kolei przyszłości. Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu. Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Zagrzmi dziś pod wieczór na Pomorzu Zachodnim, a także w części Pomorza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W czasie burz mocno popada do 30 mm deszczu, a lokalnie mały grad. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Rząd bierze się za kolej i zapowiada wielkie zmiany. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
3: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut. I mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
2: Mówił premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju będą przewozić w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Lewica chce zbierać od pracowników informacje dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
4: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Chodzi m.in. o zgłoszenia przypadków, gdy pracownik jest zatrudniony na tzw. umowie śmieciowej, a wykonuje pracę jak etatowiec. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma być już w pełni gotowa do działania. Strażnicy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Udało im się już kilkukrotnie przepłoszyć niedźwiedzie bronią gładkolufową.
5: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
2: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strażnicy wciąż czekają jeszcze na komplet sprzętu.
5: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
2: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. Oprócz przepłaszania niedźwiedzi ma być też edukowanie mieszkańców i turystów w Bieszczadach. I na koniec o astronomicznym zjawisku roku. 12 sierpnia czeka nas całkowite zaćmienie słońca. W pełnej krasie będzie można obejrzeć je w Hiszpanii czy na Islandii. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Słońce zaćmi się zachodząc, a więc gdy będzie już nisko nad horyzontem.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: a godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gmina Zawidz remontuje drugi etap modernizacji drogi. Wilki coraz bliżej domów. Ważne zasady dla mieszkańców gminy Brzozie. Jedno badanie może uratować życie. Mammobus ponownie przyjedzie do Mławy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jest żwirowa, będzie asfaltowa. Gmina Zawidz kontynuuje modernizację drogi Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Lipa. To drugi etap przebudowy. W zeszłym roku krótki odcinek tej drogi już został zmodernizowany. Teraz remont obejmie około 700 metrów. Po opadach deszczu droga jest trudna do pokonania, informuje wójt gminy Zawidz Kamil Różański.
3: Teraz ma nawierzchnię żwirową. Oczywiście jak jest sucho, no to jeszcze jest to w miarę, a niestety najgorzej jest jak dojdzie do większych opadów, wtedy trochę ta droga się rozjeżdża, no i komfort dla mieszkańców jest bardzo niski. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki tej realizacji poprawi się to i mieszkańcy będą mogli w lepszych warunkach dojeżdżać do instytucji.
2: Remont ma być zakończony do końca października.
3: Mamy nadzieję, że zostanie to szybciej wykonane i mieszkańcy będą mogli się cieszyć z tej drogi. Ta droga jest istotna, ponieważ tam jeździ autobus szkolny dowożący dzieci do szkół, także na pewno będzie z korzyścią i dla mieszkańców, ale także dla naszych pojazdów szkolnych, aby mogli w komfortowych warunkach dojeżdżać do pracy, do szkół, do urzędów gmin.
2: Gmina otrzymała na ten cel 100 tysięcy złotych dofinansowania. Całkowita wartość prac to 260 tysięcy złotych. Wilki od lat są obecne na terenie gminy Brzozie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przypomina mieszkańcom, jak zachować się podczas spotkania z tymi drapieżnikami i jak chronić swoje gospodarstwa. Na obszarze gminy znajdują się fragmenty Brodnickiego oraz Górzniejsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tam wilki występują najczęściej, choć zdarzają się również ich obserwacje w pobliżu zabudowań i pól. Dla mieszkańców nie jest to nowa sytuacja, ponieważ informacje o obecności tych zwierząt pojawiają się od wielu lat. Przyrodnicy podkreślają jednak, że wilki z natury unikają ludzi. Spotkanie z nimi nie powinno wywoływać paniki. Najważniejsze jest zachowanie spokoju, niepodchodzenie do zwierzęcia i nie podejmowanie prób jego przeganiania lub dokarmiania. Szczególną uwagę powinni zachować właściciele zwierząt gospodarskich. Eksperci zalecają zabezpieczenie posesji, solidne ogrodzenia oraz zamykanie zwierząt na noc. Takie działania mogą znacząco zmniejszyć ryzyko ataku drapieżników. Jeżeli mimo zastosowanych zabezpieczeń dojdzie do szkód wyrządzonych przez wilki, właściciele gospodarstw mogą ubiegać się o odszkodowanie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca również do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym bezpiecznego postępowania podczas spotkania z wilkiem oraz zasad ochrony zwierząt hodowlanych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej instytucji. Mieszkanki Mławy będą mogły bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne. Mobilna pracownia przyjedzie do miasta 17 sierpnia i będzie czekać na pacjentki przed marketem przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Badania będą prowadzone w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które spełniają warunki programu profilaktycznego. W większości przypadków badanie przysługuje raz na 2 lata, natomiast kobiety po leczeniu raka piersi w określonych sytuacjach mogą wykonywać je co roku. Lekarze przypominają, że mammografia pozostaje najskuteczniejszym badaniem pozwalającym wykryć raka piersi na bardzo wczesnym etapie. Zmiany często są wtedy jeszcze niewyczuwalne podczas samobadania, a szybkie rozpoznanie choroby znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. W razie wykrycia nieprawidłowości pacjentki mogą zostać szybko skierowane na dalszą diagnostykę. Na badanie nie jest potrzebne skierowanie i można je wykonać niezależnie od miejsca zamieszkania. Obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja przez internetowe konto pacjenta lub telefonicznie pod numerami, które podajemy na stronie internetowej Radia 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 21 stopni w naszym regionie dziś, jutro nad ranem może przelotnie popadać. Termometry pokażą wtedy 12 stopni w Mławie i Działdowie oraz 13 w Ciechanowie, Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie spada.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura stawia zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy wyliczyli. Rosną nie tylko ceny paliw, ale też napięcie w PiS-ie przed mijającym jutro ultimatum prezesa dla części członków. Miriam Lipińska. Są zarzuty za pobicie 67-latka, który w tramwaju w Poznaniu stanął w obronie obcokrajowca. A przy okazji jest sprostowanie, bo wbrew temu, co podawano wcześniej, znieważanym nie był ukraiński nastolatek, a obywatel Indii. Dwóch poznaniaków, 38- i 41-latek, usłyszało zarzuty pobicia 67-latka i znieważenia go, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
3: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za naruszenie czynności rządu ciała jednego z obywateli Indii.
2: Obaj podejrzani najpierw zaatakowali słownie młodego obywatela Indii, a potem 67-latka, który ujął się za obcokrajowcem. Wiadomo, że byli dobrze znani policji, mają dozór policyjny, muszą też wpłacić po 1000 zł poręczenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wyliczyli analitycy ePetrol.pl. W ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt złotych za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. W PiS-ie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiS-u, że muszą wybrać między członkostwem w PiS-ie a stowarzyszeniem. Maciej Kluczka.
4: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
5: Wypełnienie takiego formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
4: A w przyszłym tygodniu władze PiS-u mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
2: Zmieniamy temat. Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustwami, w których przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę. Oszust podszywa się na przykład pod policjanta. Uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
2: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenie wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać taką rozmowę.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 dzień lipca. W 1938 roku urodzony w Pękowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim Jan Adam Sławiński został konsulem w Brukseli. W 1962 roku w ramach obchodów Roku Ziemi Mazowieckiej i 535 rocznicy nadania Przasnyszowi praw miejskich odsłonięto na rynku pomnik dłuta przasnyszanina Edmunda Majkowskiego. W 1964 roku urodzony w Ciechanowie aktor Ignacy Gogolewski otrzymał nagrodę państwową drugiego stopnia z okazji 20-lecia Polski Ludowej.
3: Dziękuję, kochanie. Przyjechałem tutaj na fety, przemówienia zostawcie sobie na mój pogrzeb, a teraz proszę wszyscy na stanowiska.
2: W 1998 roku Lech Wyszczelski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, historyk wojskowości, wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
4: No, skupił wokół siebie te resztki rozbitych dywizji, tych generałów dowodzących, cechach i innych.
2: W 2017 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk zdobył z Anderlechtem Super Puchar Belgii.
5: No, za mną udany sezon, także czuję się bardzo dobrze, z pozytywnym nastawieniem.
2: Urodzili się w 1882 roku Karl Plencat, duchowny ewangelicki, rektor szkoły miejskiej w Działdowie. W 1942 roku w Lubowidzu w powiecie żuromińskim Henryk Gołębiewski, wojewoda wałbrzyski, marszałek dolnośląski, wiceminister edukacji i sportu oraz prezydent Wałbrzycha.
6: Nasza partia jest partią demokratyczną i nie ma dyscypliny partyjnej.
2: W 1943 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Irena Chojnacka, dyrektor liceum ogólnokształcącego w Bieżuniu, radna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie, uzyskała mandat posłanki na Sejm Kontraktowy z okręgu ciechanowskiego. W 1961 roku Libor Pala, czeski trener piłkarski, m.in. dwukrotnie świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
7: Żeśmy nie wykorzystali tyle okazji, ile żeśmy mieli. W pierwszej połowieśmy mieli 3 okazje.
2: W 1975 roku w Brodnicy Waldemar Hełkowski, motocyklista wyścigowy, trzykrotnie zdobył tytuł najlepszego sportowca roku Brodnicy.
8: Przez ostatnie lata troszeczkę żeśmy się rozrośli. Mamy w swoim gronie trochę płci pięknej, tak więc jest u nas bardzo przyjemnie i miło.
2: W 1986 roku Adrian Świątek, piłkarz występujący na pozycji napastnika, m.in. w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, dla której zdobył 11 bramek w 19 meczach.
9: Zdobyliśmy w tych dwóch ciężkich meczach 6 punktów i trzeba się cieszyć i patrzeć dalej.
2: Zmarli w 1380 roku Günther von Hohenstein, inspirator budowy zamku w Działdowie. Za jego wstawiennictwem mistrz krzyżacki Heinrich Dysemer von Arfberg wystawił drugi przywilej lokacyjny w Działdowie. W 1663 roku Wojciech Tolibowski, biskup pomocniczy płocki. W 1942 roku w Ciechanowie Cezary Lewicki, porucznik pilot, służył w 301 Dywizjonie Bombowym Ziemi Pomorskiej imienia Obrońców Warszawy. Został zestrzelony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą. W 1982 roku Jan Benik, nauczyciel, m.in. w Żabinach, w gminie Rybno w powiecie działdowskim, działacz polonijny w Niemczech, pisarz. W 2007 roku Witold Bublewski, twórca wychowania morskiego w polskim harcerstwie, kapitan marynarki wojennej, w kampanii wrześniowej walczył w obronie Modlina.
10: Obok nas stały jakieś amerykańskie jachty, błyszczące i wypolerowane jakieś, a tu stoi sobie zwyczajny kargowiec. Przy naszym statku zawsze stał tłum, a tam nikt na te jachty nie patrzy.
2: W 2022 roku Jan Boguszewski, piłkarz grający na pozycji napastnika, w ówczesnej pierwszej lidze zagrał łącznie 89 meczów jako zawodnik Legii Warszawa oraz Stali Rzeszów. Z Legią Warszawa zdobył także Puchar Polski. Urodził się w Zawidzu w powiecie sierpeckim.
11: Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Zbliża się godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szkoły przed pierwszym dzwonkiem szukają nauczycieli. Wakatów jest dużo. Kto dziś wygrałby wybory prezydenckie na Ukrainie? Jest sondaż. A na koniec o przedsiębiorczości najmłodszych. GIS opracował zasady. Miriam Lipińska. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
3: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
2: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiSu zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera i byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek z PiSu, rządzący chcą sprawę wyciszyć.
4: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę,
2: o której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
5: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
2: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w Szpitalu Brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbywały się tam teraz, w pierwszej turze najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu uplasowałby się były naczelny dowódca armii, generał Wałerii Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wyniki sondażu ośrodka Rating. Kadencja Zełenskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujący na Ukrainie od 2022 roku stan wojenny. Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominają im też, by zadbali o higienę i o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
6: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami,
2: mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Sanepidu w Warszawie. W każdym przypadku trzeba pamiętać o absolutnej podstawie, czyli czystych rękach.
7: Nie ma wakacji od mycia rąk,
2: mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u, i przypomina o karach.
7: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
2: Ale grozi on tylko za niezachowywanie higieny, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dofinansowanie do magazynów energii Ciechanów rozpoczął nabór wniosków. Biały głos zabrzmi w sierpcu. Zespół Zazula wystąpi w Skansenie. Międzynarodowa siła w Działdowie. Transfery, dekor glasu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Mieszkańcy Ciechanowa mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu magazynów energii elektrycznej. Miasto pokryje 85% kosztów inwestycji ze środków unijnych. Warunkiem udziału jest działająca instalacja fotowoltaiczna oraz brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w budynku, w którym ma zostać zamontowany magazyn energii. Nieruchomość musi mieć także uregulowany stan prawny, a właściciel nie może zalegać z lokalnymi podatkami i opłatami. Moc magazynu energii zostanie określona podczas audytu technicznego i nie będzie mogła przekroczyć 1,5-krotności mocy istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii. Montaż urządzeń zaplanowano jeszcze w tym roku. Wykonawcą inwestycji będzie wyłoniona przez miasto firma, która przeprowadzi również audyty techniczne przed rozpoczęciem prac. Wnioski można składać do 7 sierpnia w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ulicy Wodnej 1. W Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się wyjątkowy koncert plenerowy. W piątek w Amfiteatrze Skansenu wystąpi zespół Zazula. Grupa wykonuje muzykę inspirowaną tradycją ludową. W swoich aranżacjach wykorzystuje m.in. charakterystyczny biały głos. To dawna technika śpiewu wywodząca się z kultury wiejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy podkreślają, że występ będzie okazją do poznania jednego z najbardziej charakterystycznych sposobów śpiewu ludowego, mówi Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu.
3: Mają repertuar dostosowany do pory roku, natomiast no, tutaj będą raczej takie tradycyjne rytmy folkowe, wymieszane z nowoczesnością, przepiękne głosy kobiece.
2: Koncert w piątek od godziny 20 w Amfiteatrze Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. KS Dekor Glas Działdowo ogłosił nowe transfery przed kampanią 2026-2027 Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Do składu dołączają Wei Shihao, Mateo Mutti i Manusz Szach. Zespół przedstawił oficjalną listę zawodników zgłoszonych do gry w Lidze Mistrzów. Nowe nabytki połączą siły z Jiřím Vrablíkiem, Patrykiem Lewandowskim, Mateuszem Sakowiczem i Wenliangiem Xu. Shihao miał wcześniej udział w zwycięskim dla Dekor Glasu sezonie. Mutti i Szach grali wcześniej dla Gwiazdy Bydgoszcz. Dekor Glas oczekuje na rozstrzygnięcie turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów, który wyłoni ich rywala w 1/8 finału.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd zapowiedział, pociąg dojedzie w każde miejsce w Polsce w 3 godziny. Pożary w zachodniej Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Orzeł wylądował, wrócił na bramę Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd zapowiada modernizację kolei i deklaruje, że całą Polskę pociągiem będzie można przejechać w 3 godziny. Projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę prawie 5 000 km nowych linii kolejowych, połączenia dalekobieżne do każdego powiatu i budowę kolei dużych prędkości. To wszystko trochę potrwa. Każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych do 2050 roku. Mówi premier Donald Tusk.
3: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 km.
2: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów w 2050 roku. Zachodnia Europa znowu walczy z serią poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się nad Hiszpanią, Włochami i Grecją. O trudnej sytuacji i stratach spowodowanych przez ogień Cezary Jaszczyk.
4: Ponad 400 osób. Służby musiały ewakuować na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasu. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków. Zaangażowano dziesiątki samolotów. Jeszcze gorzej jest w Hiszpanii, w okolicach Guadalajary, na północ od Madrytu. Ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już 4-krotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym. Mówił obecny na miejscu hiszpański premier Pedro Sanchez. Jak donosi dziennik El País, w Hiszpanii szaleje obecnie 21 pożarów.
2: Wołodymyr Zełenski jest z niewielką przewagą liderem sondażu prezydenckiego na Ukrainie. To badanie ośrodka Rating. Na drugim miejscu były naczelny wódz armii Walerii Załużny, a na trzecim były minister obrony Michajło Fedorow. Badanie dotyczy pierwszej tury, nie podano wyników ewentualnej drugiej tury. Termin wyborów prezydenckich też jest nieznany, choć prezydent Zełenski kilkukrotnie sugerował, że nie wyklucza zorganizowania wyborów jeszcze w tym roku. Orzeł ponownie wylądował na bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Symbol UW od marca przechodził renowację, która przywróciła mu dawny blask. Prace konserwatorskie miały potrwać kilka tygodni, ale orzeł wymagał większej troski, mówi Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW.
5: Upływ czasu i szkodliwe warunki atmosferyczne w naszym mieście doprowadziły do tego, że trzeba było troszeczkę dłużej o niego zadbać. Tą powłokę wewnętrzną orła po pierwsze oczyścić, potem odpowiednio spatynować, zabezpieczyć na kilka ładnych lat do przodu.
2: Uniwersytecki orzeł w koronie otoczony jest 5 gwiazdami, a w szponach trzyma gałąź wawrzynu i liść palmy. Zaczął się sezon na Perseidy, czyli spadające gwiazdy. W tym roku apogeum Perseidów przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będą idealne warunki do obserwacji tych meteorów. Tak naprawdę to nie są gwiazdy, tylko skalne drobiny z kosmosu przelatujące przez atmosferę.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać 3 rywali, a blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
7: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orhus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
8: Utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
7: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
6: A jutro grę w eliminacjach Ligi Konferencji rozpoczną 2 polskie zespoły. GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MŠK Żylina, a Raków Częstochowa podejmie Valletę. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3-1. Jutro w ćwierćfinałach turnieju w Makao Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami. Włoszki, aktualne mistrzyni olimpijskiej świata, walczą o 4. czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Kawa była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w niemieckim turnieju. Duńczyk Jonas Vingegaard przeszedł udaną operację załamania obojczyka po wypadku, którego doznał podczas 15 etapu Tour de France, co zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Vingegaard, zwycięzca wielkiej pętli z 22 i 23 roku, upadł wraz z trzema innymi koleżami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą niedzielnego etapu, a następnie został przewieziony karetką do szpitala. Po triumfie w Giro d'Italia był głównym rywalem Tadeja Pogaczara o triumf w Tour de France. Słoweniec na 4 etapy przed końcem wyścigu wyprzedza o 4,5 minuty Belga Remco Evenepoela.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju
0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego.

0: warto odwiedzić.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702. Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
3: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
2: A po co mu to zboże?
3: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
2: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
4: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gmina Zawidz remontuje drugi etap modernizacji drogi. Wilki coraz bliżej domów. Ważne zasady dla mieszkańców gminy Brzozie. Jedno badanie może uratować życie. Mammobus ponownie przyjedzie do Mławy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jest żwirowa, będzie asfaltowa. Gmina Zawidz kontynuuje modernizację drogi Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Lipa. To drugi etap przebudowy. W zeszłym roku krótki odcinek tej drogi już został zmodernizowany. Teraz remont obejmie około 700 metrów. Po opadach deszczu droga jest trudna do pokonania, informuje wójt gminy Zawidz Kamil Różański.
3: Teraz ma nawierzchnię żwirową. Oczywiście jak jest sucho, no to jeszcze jest to w miarę, a niestety najgorzej jest jak dojdzie do większych opadów, wtedy trochę ta droga się rozjeżdża, no i komfort dla mieszkańców jest bardzo niski. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki tej realizacji poprawi się to i mieszkańcy będą mogli w lepszych warunkach dojeżdżać do instytucji.
2: Remont ma być zakończony do końca października.
3: Mamy nadzieję, że zostanie to szybciej wykonane i mieszkańcy będą mogli się cieszyć z tej drogi. Ta droga jest istotna, ponieważ tam jeździ autobus szkolny dowożący dzieci do szkół, także na pewno będzie z korzyścią i dla mieszkańców, ale także dla naszych pojazdów szkolnych, aby mogli w komfortowych warunkach dojeżdżać do pracy, do szkół, do urzędów gmin.
2: Gmina otrzymała na ten cel 100 tysięcy złotych dofinansowania. Całkowita wartość prac to 260 tysięcy złotych. Wilki od lat są obecne na terenie gminy Brzozie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przypomina mieszkańcom, jak zachować się podczas spotkania z tymi drapieżnikami i jak chronić swoje gospodarstwa. Na obszarze gminy znajdują się fragmenty Brodnickiego oraz Górzniejsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tam wilki występują najczęściej, choć zdarzają się również ich obserwacje w pobliżu zabudowań i pól. Dla mieszkańców nie jest to nowa sytuacja, ponieważ informacje o obecności tych zwierząt pojawiają się od wielu lat. Przyrodnicy podkreślają jednak, że wilki z natury unikają ludzi. Spotkanie z nimi nie powinno wywoływać paniki. Najważniejsze jest zachowanie spokoju, niepodchodzenie do zwierzęcia i niepodejmowanie prób jego przeganiania lub dokarmiania. Szczególną uwagę powinni zachować właściciele zwierząt gospodarskich. Eksperci zalecają zabezpieczenie posesji, solidne ogrodzenia oraz zamykanie zwierząt na noc. Takie działania mogą znacząco zmniejszyć ryzyko ataku drapieżników. Jeżeli mimo zastosowanych zabezpieczeń dojdzie do szkód wyrządzonych przez wilki, właściciele gospodarstw mogą ubiegać się o odszkodowanie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca również do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym bezpiecznego postępowania podczas spotkania z wilkiem oraz zasad ochrony zwierząt hodowlanych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej instytucji. Mieszkanki Mławy będą mogły bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne. Mobilna pracownia przyjedzie do miasta 17 sierpnia i będzie czekać na pacjentki przed marketem przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Badania będą prowadzone w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które spełniają warunki programu profilaktycznego. W większości przypadków badanie przysługuje raz na 2 lata, natomiast kobiety po leczeniu raka piersi w określonych sytuacjach mogą wykonywać je co roku. Lekarze przypominają, że mammografia pozostaje najskuteczniejszym badaniem pozwalającym wykryć raka piersi na bardzo wczesnym etapie. Zmiany często są wtedy jeszcze niewyczuwalne podczas samobadania, a szybkie rozpoznanie choroby znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. W razie wykrycia nieprawidłowości pacjentki mogą zostać szybko skierowane na dalszą diagnostykę. Na badanie nie jest potrzebne skierowanie i można je wykonać niezależnie od miejsca zamieszkania. Obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja przez internetowe konto pacjenta lub telefonicznie pod numerami, które podajemy na stronie internetowej Radia 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są zarzuty dla mężczyzny w głośnej sprawie pobicia mieszkańca Poznania. Młody rowerzysta jechał przyczepiony do skutera kolegi, cudem przeżył. Ogromne upały na Sycylii, z powodu pożarów ewakuowano około 100 osób. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych za pobicie 67-letniego mężczyzny w Poznaniu usłyszało zarzuty. Grozi im 5 lat więzienia. Okazuje się, że wbrew pierwszym doniesieniom oskarżeni mieli wcześniej znieważać nie nastolatka z Ukrainy, a obywateli Indii. Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.
3: Używali sformułowań Polska tylko dla Polaków i innych wulgarnych słów. Ten mężczyzna się tym zainteresował i dlatego ta agresja podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę.
2: W wyniku pobicia 67-letni mężczyzna doznał lekkich obrażeń. Tuż po ataku miał cierpieć na zaniki pamięci. Kask uratował życie 15-letniego rowerzysty z miejscowości Stadła w Małopolsce. Po wypadku chłopiec trafił do szpitala dziecięcego w Krakowie, był w ciężkim stanie. Wygląda na to, że sam przyczynił się do wypadku. Jak to się stało, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem 15-letni mieszkaniec Sądecczyzny chwycił za bagażnik jadącego przed nim motoroweru, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. 15-latek w chwili zdarzenia miał założony kask ochronny na głowie.
2: Motorowerem jechał rówieśnik poszkodowanego, jemu nic się nie stało. Przyczepianie się do innych pojazdów jest wykroczeniem drogowym, dlatego policja po zakończeniu dochodzenia skieruje zebraną dokumentację do sądu rodzinnego. Szpital Uniwersytetu Łódzkiego cały czas realizuje onkologiczne programy lekowe i kwalifikuje do nich nowych pacjentów. Takie oświadczenie trafiło ze strony placówki do łódzkiego oddziału NFZ i do mediów. Chodzi o przypadki odsyłania nowych pacjentów onkologicznych przez szpital. Wybuchł skandal z tego powodu. Sprawę opisała Rzeczpospolita. Opowie Bartosz Kądziołka.
5: Jak mówi rzecznik łódzkiego NFZ Anna Leder, szpital przyznał, że kilku pacjentów nie przyjął.
6: Szpital twierdzi, że w ostatnich 2 tygodniach kilku pacjentów uzyskało taką informację, że mogą rozpocząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po uzyskaniu takiej informacji w łódzkim oddziale NFZ.
5: Przed odesłaniem szpital miał proponować pacjentom terminy na przyszły rok, komentuje onkolog Adam Miller z Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.
7: Jako lekarze stoimy na stanowisku, że naszą rolą, naszym zadaniem i naszym powołaniem jest leczyć pacjentów, a nie dostawać jakieś odgórne wymogi, że z uwagi na brak finansowania to mamy tych pacjentów nie leczyć albo proponować im terminy takie, że to leczenie nie będzie już miało sensu.
5: Do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiły się jak dotąd 2 osoby, które usłyszały, że w szpitalu nie zostaną przyjęte i mają zapytać w NFZ, gdzie się leczyć. Fundusz skierował ich już do placówek w regionie.
2: Zakończenie wojny w Ukrainie byłoby korzystne też dla Rosji. Stany Zjednoczone nadal mogą współpracować z Moskwą w niektórych obszarach. Powiedział to amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Szef dyplomacji USA ma się jutro spotkać z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Temperatura przekracza tam 40 stopni, a płomienie podsycane są podmuchami gorącego wiatru. Szczęśliwie dotąd nie zgłoszono żadnych ofiar śmiertelnych, ale ewakuowano około 100 mieszkańców.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań zrobił bardzo duży krok w stronę trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, bo wygrał wczoraj w Orchus z mistrzem Danii aż 4-1. Górnik Zabrze nie traci nadziei na sprawienie niespodzianki, bo przegrał w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Rewanże za tydzień. A już jutro walkę o awans do głównej fazy Ligi Konferencji rozpoczną Raków Częstochowa i GKS Katowice. Medaliki podejmą Valletę i już nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
9: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. 2 zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie codziennie można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
8: Mecz Rakowa jutro o 18.30. Na 2 godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe z MŚK Żelina. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. Liderem jest wciąż Tadej Pogaczar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu. Blisko 9 minut za Philipsenem. Nasi kajakarze górscy zaczęli walkę o medale Mistrzostw Świata. W ubiegłym roku w Australii historycznego wyczynu dokonała Klaudia Zwonińska. Nasza srebrna medalistka olimpijska z Paryża wywalczyła 3 medale, a teraz też ma spory apetyt na sukces. Przemysław Pozowski.
10: Zwonińska w Australii sięgnęła indywidualnie po 2 złota i brąz w Oklahoma City, gdzie za 2 lata rozegrane zostaną olimpijskie zawody. Zaczęła rywalizację bardzo dobrze. Awansowała do półfinału w slalomie K1 z najlepszym czasem.
11: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam.
10: Niewiele do medali zabrakło naszym drużynom. Biało-czerwoni zajęli 4 miejsce, a do podium zabrakło im 15 setnych sekundy, na co wpływ miał jeden błąd, mówi Michał Pasiut.
12: Tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
10: Natomiast nasze kajakarki z Klaudią Zwolińską w składzie były 5.
8: Mówił Przemysław Pozowski.
2: Wieczorem i w nocy nad morzem możliwe są burze. Podobnie na północy Mazur. W pozostałej części kraju raczej spokojnie. A jutro trochę słońca, ale jeszcze więcej deszczu. Na północy cały czas możliwe burze. Padać może właściwie wszędzie, a temperatura od 17 stopni nad morzem do 20 na południu Polski.
0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Ulicami warszawskiego Muranowa przeszedł Marsz Pamięci. Sanepid podpowiada, jak prowadzić przydrożną sprzedaż lemoniady. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. Pobór w Polsce nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony, przypomina wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
2: Dzięki rezerwom wysokiej gotowości polska armia miałaby się powiększyć do 500 000 żołnierzy. Ulicami warszawskiego Muranowa przeszedł Marsz Pamięci poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Wyruszył spod pomnika Umschlagplatz. To miejsce pamięci wzniesione w miejscu dawnej rampy kolejowej. Pochód upamiętnia ofiary z getta warszawskiego. W ciągu niespełna 2 miesięcy zamordowano blisko 300 tysięcy Żydów. Jutro w południe prezes PiSu Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim, poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z końcem dnia minie czas, jaki działacze PiSu dostali na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym tego, które założył Mateusz Morawiecki. Z 40-osobowej grupy zwolenników byłego premiera do tej pory tylko Daniel Obajtek złożył oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszenia. Maciej Kluczka.
4: Pytałem dziś rzecznika PiSu Rafała Bochenka, czy są kolejni politycy PiSu wysyłający do prezesa oświadczenia o rezygnacji ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi brak. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki zachowa się racjonalnie, mówi Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiSu.
5: Zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tym wielonurtowym podmiotem, a wiele nurtów jak się ściera, to z tego powstają same dobre rzeczy.
4: W historii PiSu dochodziło już do wielu rozłamów. Z PiSu odchodzili m.in. Zbigniew Ziobro i jego stronnicy. Sprawa dotyczyła wtedy jednak kilkunastu polityków, a nie jak dziś 40-osobowej grupy. Odejście tak licznej grupy z partii sprawiłoby, że partia Jarosława Kaczyńskiego przestałaby być największym klubem w Sejmie.
2: Przydrożna sprzedaż lemoniady też może podlegać ocenie sanepidu. Główny inspektorat sanitarny zwraca uwagę na to, że lemoniada, domowe ciasto, owoce i inne produkty oferowane przechodniom powinny być przechowywane i podawane w higienicznych warunkach. Mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Tutaj musimy pamiętać, że nasza odpowiedzialność jest troszeczkę większa, bo będziemy komuś ten posiłek dawali, czy komuś tę lemoniadę.
7: Czyli szczególnie jeżeli odbieramy na przykład gotówkę, odbieramy czyli gotówkę, banknoty,
6: żeby nie robić tego tą samą ręką, prawda?
7: Albo na przykład lewą przyjmujemy, prawą
6: na przykład, albo mamy rękawiczkę, albo chociażby te ręce myjemy. Elementarne rzeczy, którymi trzeba się kierować zawsze i to nie tylko jak chodzi o okazjonalną sprzedaż.
2: Mogą się przydać rękawiczki, zamknięte pojemniki i lodówka turystyczna. Sanepid apeluje też, by dzieci, które są akurat przeziębione, nie sprzedawały lemoniady. FIFA ogłosiła drużynę marzeń piłkarskiego mundialu. Znaleźli się w niej reprezentanci Hiszpanii, Argentyny, Anglii i Francji, czyli najlepszej czwórki turnieju, ale nie tylko. Do napastników dołączył Norweg Erling Haaland, a najlepszym bramkarzem wybrano Vozinię z Republiki Zielonego Przylądka. Jutro niebo przeważnie zachmurzone, ale możliwe są przejaśnienia. Choć także przelotne opady deszczu, a miejscami burze, nawet grad. 17, tylko 17 stopni na północy Polski, w centrum około 20, a odrobinę cieplej na południowym wschodzie 21. Wiatr będzie czasami porywisty.